な。Jelilu, Nyoro fora, Sibini ntabuye. Don solo be Sibini ntabu. Kamaralu le yentu tege. Jamu klara lomina, kuru kan fuga.